0: ojediněle až minus 2 stupně Celsia. Zítra přes den čekáme polojasno až oblačno, výjimečně slabé přehánky. Nejvyšší teploty budou v rozmezí od 11 do 15 stupňů Celsia, na horách 5 až 9 stupňů a vítr bude mírný, západní s rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuální provoz je na silnicích v našem kraji bez hlášených nehod. Dejte pozor, v Bohumíně na silnici 1/67 v ulici 1. máje je omezený provoz. Dopravní omezení v této části města bude platit do 31. května. Přejeme klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Český radio v Ostravě. Vydařeně.
3: Dobrý večer ve vtorek 12. maja 2026 roku. Imieniny Janiny i Dominika. Przed mikrofonem vita państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Bogumin modernizuje oświetlenie publiczne w dzielnicy Skrzeczoń. Wymienionych zostanie tam 26 słupów oświetleniowych, a koszt inwestycji wyniesie około 2,8 miliona koron. Prace będą wymagały krótkotrwałych utrudnień w ruchu do końca maja, poinformowała rzeczniczka ratusza Jana Konczitkowa. Bezrobocie w województwie morawsko-śląskim spadło w kwietniu o 0,1 punktu procentowego do poziomu 6,9%. Liczba osób bez pracy nieznacznie się zmniejszyła i obecnie w rejestrach znajduje się około 54,5 tysiąca osób, potwierdził dyrektor Regionalnego Oddziału Urzędu Pracy w Ostrawie, Petr Prokop. Urząd Pracy oferuje obecnie w całym regionie ponad 6300 wolnych miejsc pracy. Najwyższe bezrobocie nadal utrzymuje się na Karwińsku 10,3%, a najniższe 4,7% w powiatach Opawa i Frydek-Mistek. Seniorów z Piotrowic koło Karwiny czeka nietypowy warsztat. Już jutro polska gmina Godów symbolicznie zaprosi ich z powrotem do szkoły. Uczestnicy odświeżą sobie wspomnienia z eksperymentów laboratoryjnych i poznają swoich polskich sąsiadów, poinformowała Ewa Gawlasowa z Gminnego Ośrodka Kultury. Przechodzimy do serwisu za Olzia. W piątek w Nytku odbyło się tradycyjne mieszanie owiec, które co roku otwiera sezon pasterski. Uczestnicy mogli zobaczyć, jak owce różnych gospodarzy są łączone w jedno stado przed wspólnym wypasem w górach. Wydarzeniu towarzyszył folklor, muzyka i pieczenie placków. Szczegółami podzieliła się gospodarz imprezy Danuta Milerska.
4: Dzisiaj w Nytku na posiłku mieszamy owce, to znaczy zaczyna się wypas po zimie. Tak gazdowie dowali kiedyś owce na sałasz, a aby te owce dwuniały wszystkie jednakowo, tak były pomieszane. Oczywiście zawsze u nas na posiłku musi być jakiś punkt kulturalny, w którym dzisiaj były dwie kapele, Czerchla i Polana, które na zmianę przedstawiały się na scenie i tak samo cztery pary taneczne. Każda sobie powiedziała, co chce zagrać. Były to tańce góralskie, tańce cierchowskie, balok czarny oraz z wychodu.
3: W piątek 8 maja ruszyła piąta już edycja gry turystycznej przez Kopce, organizowanej przez zaolziańskich harcerzy oraz sekcję turystyczną Beskidu Śląskiego. Inauguracja tego wydarzenia odbyła się na szczycie Jaworowego, mówi jedna z inicjatorek gry, Andrea Szymeczek z trzynieckiej drużyny harcerskiej Czarne Pantery.
5: Pomysł powstał na Sylwestra w roku chyba 21, w czasie COVID-u, gdy podczas wycieczki sylwestrowej na Filipkę wspólnie z Beskidem było bardzo dużo pomysłów, jak można by było dzieci zachęcić do chodzenia po górach. No i właśnie przez Kopce są efektem tej wyprawy sylwestrowej. W tym roku jesteśmy tutaj już po raz piąty. Na chwilę obecną mamy zgłoszonych 320 uczestników przez Kopce. Corocznie ilość uczestników mniej więcej podwaja się.
3: Sportowa rywalizacja po raz kolejny połączyła w Skrzeczoniu zawodników różnych pokoleń. W domu PZKO odbyły się 45. otwarte mistrzostwa w tenisie stołowym, organizowane przez miejscowe koło PZKO Bogumin Skrzeczoń. O znaczeniu imprezy i tej tegorocznej edycji mówi prezes koła Czesław Gałuszka.
6: Udział był liczny, bo aż 24 osób. W tym 8 dzieci, kobiety i mężczyźni. Kategorie były mężczyźni nad 70 lat, potem mężczyźni do 70 lat, trzecia kategoria kobiety, a dzieci do 10 lat.

0: i nad 10 do 15. Najlepiej mogli liczyć na pewno na jakieś trunki, co do 10 miesięcy. Śliwowice oczywiście, potem tam były wina, proseka, potem tam były jakieś maszornice, no tam były nagrody, jakieś piwa do mężczyzn, dzieci mieli tam słuchawki, mieli rakietki.
1: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Dziś 12 maja, data, która łączy troskę o ludzi, przyrodę i pamięć historyczną. Na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, ONZ przypomina o zdrowiu roślin i bezpieczeństwie żywnościowym, a historia pamięta 12 maja jako dzień zakończenia blokady Berlina w 1949 roku. Z takim nietypowym kalendarzem zaczynamy dzisiejsze wydarzenia. W części publicystycznej zajrzymy najpierw do Lesznej Dolnej, gdzie w weekend mieszkańcy zebrali się, by wspólnie uczcić 81. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Następnie wpadniemy do czeskiego Cieszyna, gdzie odbył się majowy klub propozycji. Tym razem tematem przewodnim było hasło: Koniak jest, każdy widzi. Najpierw piosenka.

0: piątek w Lesznej Dolnej mieszkańcy spotkali się przy pomniku ofiar faszyzmu, by wspólnie uczcić 81. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Uroczystość przygotowało miejscowe koło PZKO razem z komitetem gminnym. Była to okazja nie tylko do złożenia kwiatów i oddania hołdu ofiarom, ale też do przypomnienia, że pamięć o wojnie zaczyna się często właśnie w takich lokalnych miejscach.
1: Moi drodzy, pozwólcie, że ja powiem parę słów na temat tego naszego dzisiejszego spotkania.
0: Spotykamy się przy pomniku ofiar faszyzmu w Lesznej Dolnej. Jak wygląda tegoryczna uroczystość? Bo jednak trzeba przypomnieć, że w minionym roku, w 80. rocznicę było z większą, powiedzmy, pompą.
1: Tak, trzeba powiedzieć, że corocznie spotykamy się przy pomniku w troszeczkę mniejszym gronie od kilkunastu, kilkudziesięciu lat, przeważnie w gronie PZKO-owców. Ale teraz podjęliśmy taką decyzję wspólnie z komitetem tutaj leśniańskim, obywatelskim komitetem, że wspólnie razem wszystkie organizacje, które tu działają na terenie naszej gminy, będziemy po prostu się spotykać przy takich okazjach i właśnie ten pomnik jest do tego, żeby sobie przypominać, czy na początku września z okazji wybuchu II wojny światowej albo w połowie maja, końcu wojny światowej drugiej. To jest takie miejsce, które jest w centrum wsi, bo 100 metrów od tego pomniczka jest dom PZKO, a jeszcze bliżej troszeczkę jest budynek teraz już nie szkoły, ale po byłej szkole. No i w zeszłym roku była taka możliwość, spotkaliśmy się, był ładny program, mi się wydaje, było mnóstwo ludzi, byli zaproszeni oficjalni goście z miasta i tak dalej. No a w tym roku żeśmy to potraktowali troszeczkę tak luźniej, ale bądź co bądź spotykać się trzeba, bo o tych ofiarach II wojny światowej pamiętać trzeba.
2: Spotykamy się dzisiaj przy tym pomniku z okazji zwycięstwa w 81. rocznicę zakończenia II wojny światowej, aby oddać hołd ofiarom faszyzmu, naszym sąsiadom, mieszkańcom Lesznej Dolnej i Lesznej Górnej.
1: Tu na terenie naszej Lesznej Dolnej jest ten pomnik i ten jest poświęcony właśnie ofiarom II wojny światowej. Ofiarom I wojny światowej tu takiego pomnika nie ma, ale jest na terenie Trzyńca i to są potem centralne uroczystości, gdzie tam się po prostu spotykają ludzie też z tej okazji I wojny światowej, czy rozpoczęcia, czy zakończenia. No i teraz była taka troszeczkę mniejsza ta uroczystość, ale byli przedstawiciele miejscowego koła PZKO, byli miejscowi strażacy, była przewodnicząca komitetu dzielnicowego. Było paręnaście osób, było też trochę młodzieży i bodajże dwoje czy troje dzieci małych. No, można być zadowolonym z tego, że się to odbyło, że jest, ale ja mam oczywiście takie, bo robię w tym kierunku długie, długie lata już, mam takie odczucie, że więcej ludzi by mogło reagować właśnie na takie rzeczy. Zaproszenia są na każdym rogu, jak się powie, w miejscowości, są i w środkach masowego przekazu zaproszenia na taką uroczystość, bo bądź co bądź, ci ludzie, których nazwiska tam istnieją na tym pomniku, to byli ludzie, którzy nie garnęli się do wojny. Zostali zmuszeni, a często, jak już było tu przy tych przemówieniach powiedziane, odebrano im to, co było dla nich najważniejsze, godność ludzką, a dużo z nich po prostu nawet, albo jest pewna liczba tych ludzi, których na przykład nie wiemy gdzie, wiemy gdzie, ale w którym miejscu dokładnie ich prochy się znajdują, to się nie wie, bo jeżeli na przykład mówimy o ofiarach obozu koncentracyjnego, wiadomo, jaka była sytuacja. No ale udało się niemniej po tych 59 latach, wtedy przy tym otwarciu tu zainstalowano nazwiska 44 osób, a teraz po tych 59 latach od tego momentu udało się znaleźć jeszcze kilkanaście osób. Było dużo pracy z tym, ponieważ kiedy się zwróciliśmy do władz miasta z taką myślą, z takim projektem, że trzeba, jeżeli to jest możliwe, żeby się umiejscowiło tam nazwiska wszystkich. To nie jest wybiorczy jakiś pomnik, ale po prostu wszystkich, o których wiemy, że położyli swoje życie podczas wojny. No to wtedy na gminie, czyli w magistracie, raczej możemy powiedzieć, że spotkaliśmy się nie z odmową, ale z taką sprawą. Dobrze, bierzemy pod uwagę, pomożemy w tym, ale trzeba udowodnić, że to byli ludzie tu z tej wioski, z tej miejscowości i że zginęli gdzieś tam podczas wojny. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz tam była też taka myśl, nie robimy pomnika ofiar tej przeciwnej strony, najeźdźców, prawda? Czyli tylko tych, którzy się bronili przed tym najeźdźcą. No i jak mówiłem, rok to trwało, było dużo zabiegów, to było mnóstwo maili, to było mnóstwo telefonów, to było mnóstwo chodzenia, rozmów, pisania, no i czekania potem na odpowiedź, bo udało się, jak już powiedziałem przy pomniku, nawet znaleźć tu naszego współobywatela, który sobie leży, nawet udało mi się zdobyć zdjęcie pięknego pomnika i jego zdjęcie jako osoby aż w dalekiej Holandii. Tam Polek był polskim żołnierzem w armii generała Maczka. Czyli tam sobie leży. Leżą na Dukli na Słowacji, leżą gdzie indziej, a jest mnóstwo takich, którzy po prostu wiemy, że byli w takim obozie, że tam zginęli. Nawet mamy u niektórych mamy dokładne daty, ale po prostu tak jak rodzina, nie wiemy po prostu co, jaki był ich los.
2: To nie są tylko liczby, to konkretni ludzie. Nasi przodkowie, sąsiedzi, członkowie naszej wspólnoty.
1: Ale w każdym razie pamiętać o nich trzeba i jeżeli to jest możliwe, ja nie twierdzę teraz, dzisiaj, 8 maja 26 roku, nie twierdzę, że to jest pełna lista. Bo ludzi, którzy by mogli o tym coś powiedzieć na ten temat, takie ofiary by mogli znać ze swojego życia, ze swoich kontaktów wtedy w tym okresie czasu, ze względu na swój wiek, takich już nie ma. Już się kończą ci ludzie. A ci, którzy jeszcze są, to mają 90 i po 90, czyli to są ludzie już wiekowi, czyli bardzo trudno po prostu dojść do niekiedy do jakichś wiadomości. Także może jeszcze tacy się znajdą. Mam nadzieję, że może kiedyś się tym ktoś zainteresuje i może jeszcze gdzieś poszpera i może jeszcze gdzieś znajdzie, że jeszcze znajdzie jakąś ofiarę. My nie jesteśmy wielką wioską, bo zawsze to była taka wioska Leszna Dolna, Leszna Górna, dwie takie sąsiednie. Kiedyś to była jedna miejscowość. Teraz po wojnie dołączono do nas w ramach reorganizacji. W mieście dołączono do nas jeszcze inne części, które kiedyś należały do Trzyńca, ale teraz niby obszarowo jesteśmy duzi, jest nas dużo, mamy wielki obszar. Ale tych ludzi tu nie było nigdy specjalnie mocni. Ci ludzie, którzy po prostu w tym okresie czasu żyli, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, to oni się nawzajem wszyscy dobrze bardzo znali. No ale teraz już bardzo trudno dotrzeć do jakichś wiadomości, ponieważ ci ich potomkowie to już są wszystko ludzie, którzy po prostu, nie mówiąc o tym, że wojny nie przeżyli, ale dużo ludzi się takimi rzeczami nie interesuje.
0: Dodajmy, że uroczystość upamiętniająca 81. rocznicę zakończenia II wojny światowej odbyła się w Lesznej Dolnej przy pomniku ofiar faszyzmu. Gościem majowego spotkania Czesko-Cieszyńskiego Klubu Propozycji była Diana Pieczonka-Giec, kierowniczka Muzeum Zofii Kosak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich, która swój wykład nazwała Koniaki jest, każdy widzi. Tematem wieczoru było zaś życie i twórczość malarzy z rodu Kosaków, a z mikrofonem był tam redaktor Jacek Sikora.
3: Dzisiaj, jeśli ktoś mało ma pojęcia o sztuce polskiej, no to generalnie przynajmniej powinien dwa nazwiska kojarzyć, to jest Jan Matejko i to są właśnie Kosakowie.
4: Pani Diana Pieczonka-Giec. Koniaki jest, każdy widzi. Skąd właśnie taki tytuł?
5: Dlatego, że przede wszystkim ludzie kojarzący Kosaków kojarzą malarzy, a Kosakowie słusznie są uważani jako malarzy, którzy no, osiągnęli perfekcję, jeśli chodzi o przedstawienia koni, czy to właśnie jako portrety końskie, czy większą całość, jeśli chodzi o na przykład sceny batalistyczne. Dlatego ten tytuł jest taki trochę pół żartem, pół serio, ponieważ w tym dzisiejszym wykładzie chciałabym wytłumaczyć, skąd się wziął fenomen popularności tego malarstwa, które trwa do dnia dzisiejszego.
4: A myśli pani, że to malarstwo jest ciągle popularne wśród Polaków, czy już trochę mniej?
5: Myślę, że w pewnych kręgach posiadanie obrazu Kosaka jakiegokolwiek jest takim synonimem pewnego poziomu życia. Może nie już tak, jak to było 50 czy nawet 100 lat temu, ale w dalszym ciągu, ponieważ ja pracuję w Muzeum Zofii Kosak, pochodzącej z rodu tych Kosaków, więc do dnia dzisiejszego też zdarza się mi, że przychodzą osoby i mówią, że one mają na ścianie, mają obrazy czy to Juliusza, czy Jerzego, czy Wojciecha. No i jest to dla nich pewien powód do dumy. Także myślę, że w dalszym ciągu Kossakowie jako marka są popularni. W ogóle nazwisko Kossak jest obok Matejki, myślę, że najbardziej popularnym nazwiskiem w polskiej sztuce, więc to też o czymś świadczy.
4: Jak się dostało, że pani się zainteresowała właśnie rodem Kossaków?
5: No, rozpoczęłam pracę w Muzeum Zofii Kossak i tak naturalnie jest też objęcie zainteresowaniem całej tej wyjątkowo utalentowanej rodziny. Aż z wykształcenia jestem historykiem sztuki, więc to też było dla mnie dosyć naturalne zainteresowanie się obrazami, twórczością Kossaków, bo też niektóre obrazy tych znanych przodków Zofii Kossak mamy w zbiorach muzealnych.
4: A czy ma pani jakiś ulubiony obraz któregoś z Kossaków?
5: Myślę, że tych obrazów można by było dużo wymieniać, natomiast na pewno nie są to takie typowe obrazy batalistyczne, bo Kossakowie poza tym tworzyli obrazy takie bardziej kameralne, zwłaszcza Juliusz, o którym dzisiaj będzie najwięcej mowa, więc trudno mi wskazać jeden ulubiony, natomiast no, mogę powiedzieć, że mam przynajmniej kilka takich obrazów.
4: Pani Ewa Cikora, szefowa Klubu Propozycji. Cieszy mnie, że naprawdę ludzie odkryli ten Klub Propozycji na nowo i że chodzą.
6: Tak, ja też jestem bardzo właściwie mile zaskoczona, że jest takie duże zainteresowanie, bo tych od 30 do 50 osób przychodzi na każde spotkanie, a to uważam, że już jest sukces.
4: Dzisiaj Kossakowie, ten tytuł to pani czy bohaterki dzisiejszego wieczoru?
6: Ten tytuł to już jest pani prelegentki, pani Diany Giet-Pieczonki, kierowniczki Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej z Górek Wielkich.
4: Przed nami właściwie ostatnie tygodnie roku szkolnego, żeby tak powiedzieć. Będziecie mieć na pewno jeszcze jedno spotkanie do wakacji, a podczas wakacji będzie spokój?
6: Tak, w czerwcu będzie ostatnie spotkanie w tym półroczu, jeśli tak można powiedzieć, i będzie to spotkanie z okazji setnej rocznicy urodzin Wiesława Adama Bergera, który te urodziny obchodziłby 6 czerwca, a spotkanie będzie 4 czerwca, czyli akurat tak dobrze wychodzi. Zaproponowała mi ten temat pani Renata Puslacher.
4: A wakacje, relaks?
6: No, przez wakacje już powolutku zacznę przygotowywać program na przyszły rok, czyli rok 27. A pierwsze spotkanie odbędzie się z początkiem września.
4: A już wiadomo, kto będzie gościem albo jaki będzie temat tego wrześniowego?
6: Tak, wrześniowy temat poświęcimy 75-leciu sceny polskiej Teatru Cieszyńskiego. No i prelegentką będzie również pani Renata Puclacher.
4: Pan Michał Przywara, menedżer Klubu Dziupla, a zarazem znawca literatury, bo jest pan wykładowcą Uniwersytetu Ostrawskiego. Panie Michale, dzisiaj wieczór o Kossakach. Na ile młodzież, a w ogóle całe Zaolzie kojarzy dzisiaj rod Kossaków, bo to nie tylko malarstwo, prawda, ale też literatura najwyższej rangi, bo Zofia Kossak, Szatkowska, czy Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i Magdalena Samozwaniec. Na ile ten ród żyje w świadomości na przykład tu Polaków na Zaolu? Orientuje się pan?
7: Trudno powiedzieć, bo powiedzmy sobie szczerze, myślę, że malarstwo Kossaków jako takich to już naprawdę zaległa historia, która chyba teraz nie jest już specjalnie znana. Oczywiście twórczość Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej moim zdaniem chyba jest znana najbardziej, no bo jednak bywa często również częścią różnych antologii miłosnych, kobiecych. Wiem, że też na łamach zwrotu parę razy pojawiała się i twórczość Zofii Kossak-Szczuckiej, która jednak związana jest z naszym regionem, ze Śląskiem Cieszyńskim i właściwie twórczość Jasnorzewskiej. Trudne pytanie. No oczywiście na łamach zajęć no to jest to część historii literatury, ale z reakcji studentów no obawiam się, że jednak spotykają się z tym po raz pierwszy. Więc myślę, że dzisiejszy wykład może być bardzo ciekawy, pewne przypomnienie różnych niuansów. Temat jest związany z końmi. Jeden z tych znanych motywów, prawda, malarstwa Kossaka. Sam jestem ciekaw właśnie tych niuansów, tych różnych odniesień do twórczości. Zobaczymy. Myślę, że temat ciekawy, który przypomni twórczość tej rodziny, czy całego klanu, bo to nie tylko jeden malarz, jeden autor.
4: Jako menedżer Dziupli ma pan okazję śledzić właśnie jak ten Klub Propozycji, który działa niemalże pół roku, jakim on cieszy się zainteresowaniem?
7: Jak na razie to Dziupla zawsze była pełna. Parę razy nawet pęka we szwach. Ostatni temat Wilhelma Przeczka no, przyciągnął szeroką publiczność i dokładaliśmy krzeseł. Niezmiernie mnie to cieszy, że właściwie czasami nawet na trudne tematy przychodzą zainteresowani. Widzę, że to są osoby nie tylko związane z murem, czy absolwenci muru, że tak mogę powiedzieć, ale też osoby tutaj z Szczeckiego Cieszyna, czyli niezmiernie mnie to cieszy, że właśnie tutaj możemy gościć tą inicjatywę. Zwłaszcza, że w Dziupli no, przeważają koncerty, a tych prelekcji nie jest zbyt dużo, więc zachęcam wszystkich, którzy mieliby jakiś pomysł na prelekcję, na temat, na wykładowcę, żeby do nas napisali. Chętnie takie rzeczy promujemy i pokazujemy u nas w klubie.
0: Tyle na temat majowego Klubu Propozycji. jutrzejszej audycji zajrzymy do siedziby Kongresu Polaków na wystawę o Henryku Sienkiewiczu, a jej autor, szef ośrodka dokumentacyjnego Kongresu Marian Stefek, między innymi powie.
8: Ja właśnie starałem się szukać wszelkie informacje właśnie w naszej prasie cieszyńskiej na temat Henryka Sienkiewicza i jego twórczości, a tu jest informacja na temat uroczystego wieczoru ku czci Henryka Sienkiewicza, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie Akademików Polski na Śląsku Znicz. Dokładnie to było 6 stycznia 1897 roku i tu jest dosyć obszerna notatka właśnie na ten temat.
0: To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa we wtorek 12 maja 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zaprasza na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.